niż na schody rzeki mije. Mnie wesoło nadrosi, o tebe znowa pobaczę, jak ja baczę w swoim sni. I znowa kochana moja,